Gwiazdka piszczy, księżyc płacze, drzewa płoną, dekoracyjne, umowne. W tle rząd świateł, ciepłe kuchnie, dzwonią złote sztuczki.

środku kadru wędrowiec, który przybył spoza kadru i wyraźnie zmierza poza kadr. Dzwonią jego złote spodnie.

Napisy idą w dół, po niebie, po domach i parkingu w dół. Miasto zastygło. Dobra, to wszystko, koniec. Wojtek, czemu to wszystko takie smutne? Dlaczego to takie?

Radio Campus. Radio Campus.

biorąc, myślałbym sobie tak, żeby może dać trochę świętego spokoju twórcom, artystom, działaczom kultury. Oni będą sami wiedzieli, co z tym fantem zrobić. W końcu, proszę mi wierzyć, że mają daleko większe poczucie odpowiedzialności.

0: teraz, kiedy jest pora na to, aby naprawiać to wszystko, żeby wrócić do jakiejś równowagi i normalności w tej sprawie, trzeba sporo czasu, aby tę delikatną materię uzdrowić.
1: Akademickie Radio Campus.

0: Dobra.
1: Świetna rada, wujku. Bardzo dobra rada.
2: Campus 97,1 FM.

nic jak wolność. Całe moje życie misja Apollo. Wizja kosmos, to nie Biblia powiedziała mi jak wyjść na prostą. Kasy nie da ci montowt, unoszę się powoli do nieba jak Concorde. Czas ucieka emocją, nie dogonisz ich, nie do otworzenia ciągłość. Lubię być sam, ja cisza wokół, niczym Minecraft. Odbywam podróż z ulicy do gwiazd, nikt nie do tego mi nie policzysz ran. Kiedy noc budzi neonami blask, niczym haj tworzy kolorami świat. Wiele barw, wiele zmian, wierzę, że wybrany szlak pozostawi tu po sobie dla pokolenia do podważenia skarb. Proszę cię odpuść.

Widzę błysk jak Vega. Cztery pory roku, misja dla ziemian, żeby żyć jak seria. Moje serce otwiera nie religia, Vela. Prosto na temat mogę ci powtórzyć, czas dorosnąć jak Lemar. Moje okno do nieba, chociaż skończę, to pewnie jak Apollo w Ferrari. Lubię być sam, nie ma nic, co może to zniszczyć. Uwierz

proste. Olej wyrocznie, Abraham ci nie powie, kto jest Bogiem na ośce. Spokojnie, ostry w formie, choć liczę, że zginę jak z Coltem Jungle, jak z Lorkiem Colton, jak z sercem content. To co na górze atakują najgłośniej. Lubię być sam, spokój i cisza, plus trunek i plan. Na ratunek plan, dla bloków ulica jak ładunek barw. Gdy próbujesz stać i niepokój znika jak w kapsule czas. Jak przy skunie krasz, chwilę zatrzymać, nie myśleć, oddychać. Przenika przez umysł i serce ciche. Lubię być tylko sam.

zła, zła, ja to wiem. Sucho mi w gardle, ty jesteś mój tlen. Kocham ciebie i patrzę na ręce. Chwile miłe i nie ma ich więcej.

latach twoja matka znowu zacznie pić, że już do końca będzie mi się chciało wyć, że przy tobie będę zawsze tylko pół krwi, zasypiać już do końca świata będę całkiem sama, że nie usłyszę jak ktoś mówi do mnie mama, nie będę dostatecznie fajna, mądra, dobra, ładna, że to senewrat i że nasze plany lala prawda.

LON. To jest Poznanie LON. To jest Poznanie LON. To jest Poznanie LON. To jest Poznanie LON. LON. To jest Poznanie LON. To jest Poznanie LON. To jest Poznanie LON. To jest Poznanie LON. To jest Poznanie LON. LON. LON. LON. Don. Rude boy na majku to Don. Bity znowu robi majki ziom. Gunfinger jak Sylwester Stallone. Miasto Gniezno, a Poznań to dom. Sprawdzaj, kto ma to basowe brzmienie.

LON. To jest Poznanie LON. To jest Poznanie LON. To jest Poznanie LON. To jest Poznanie LON. LON. LON. To jest Poznanie LON. To jest Poznanie LON. To jest Poznanie LON. To jest Poznanie LON. LON. LON. LON. Don. Rude boy na majku to Don. Bity znowu robi majki ziom. Gunfinger jak Sylvester Stallone. Miasto Gniezno, a Poznań to dom. Sprawdzaj, kto ma to basowe brzmienie. Sprawdzaj, kto ma to UK flow.

Wyszła z akademika na kicu, po prostu przed siebie na wprost. Wchodząc do parku, ścierała łzy. Wiatr wiał od Wisły, zwiewał marzenia. Jak ranek sny, on z drugiej strony, w żółtym kubraku, nożyce w rękach, prace społeczne. Nic nie pamiętam z tamtego wieczoru. Wyrok to wyrok, tydzień nie wieczór.

Radio Campus. I see you fucking bad meals and more.

Jordan, a ja w kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Clearoya i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal, a w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na Polsat. Dziś

go nie przynosząc, więc może lepiej już ten pokój, te cienie oba, ten brzeg łóżka, lampka wina i sztanka whisky, a kryzys proponuje pielęgnować, bo kto wie, czy to nie ostatnia ludzka rzecz w tym wszystkim.

To tylko budowlany gruz. Wyburzyli kawiarę, kieruną już ostatni mur. Opowiedz mi zatem o życiu, jak się w domu męczysz bardzo. Ja na to, że cudownych rodziców mam, ale nie pij, tato. Masz drinka na randce, szminka na szklance, a usia la la la. I mimo, że nigdy w niczym nie byłem perfekt, dostałem to, co chciał. Za młodzi na sen, dorosłe dzieci, kochanie, a ty całuj mnie, tylko nie patrz, kiedy odjadę. Hej, hej, dobra, dobra, telefony, telefony.

0: 97.1 FM.
1: Nie budzi budzik, budzi mnie budzik, baby, telefonem. Pyta, czy mam ochotę, ale ja inną wolę. Ej, wcale nie spieszy mi się, spóźnię się, bo wrosłem w

sense if I stay here, but everywhere I move just doesn't feel like home. I know I never call and you've been on your own, sitting wasting time, been awake since five. W nocy tylko myślę, ale nie śpię. Wiem, że jestem tak daleko, tego nie chcę. Weź ten jeden wielki oddech, łap powietrze. And we can make this right, been awake since five.

dla niego. Ta rzeczywistość była jak ulica złego, wciąż niepewna przyszłość, wszechogarniająca niemoc. Tak bardzo ciężko było zrobić coś dobrego, przebić się przez beton, tworzyć widząc jawną przemoc. Błyszczał na tle szarego, kontrolowanego życia, ale nie tylko dlatego mógł w historii się zapisać. Jego jazz, koszykówka, warszawska ulica i amerykański sen, przywieziony wprost z Paryża, wdycha jak świeży tlen, wszystkie dźwięki, sopocka bryza. Wieczorny dżem, świat był piękny w takich chwilach dzisiaj. Pamiętać chcę o tym, kim

Otwierał muzyce furtkę, widział te możliwości. Nie dbał o konsekwencje, zaszczepiał wśród wielu gości pasję gry na instrumencie. Miał życie piękne w sumie, przeżył wiele, znał żeglugę i architekturę. Był też kelnerem, jakoś nie umiał wyobrazić sobie siebie podczas okupacji ukrywającego swe korzenie. Nie wiem, co bym zrobił, starał się żyć w pełni, jak kelner Filip swój świat tworzył we wrogiej przestrzeni. Był przy tym dzielny, czasem ryzykując wiele, ale zawsze wierny swym poglądom, pchany przeświadczeniem, że trzeba iść właśnie tędy, kroczyć taką ścieżką, na bakier z komunizmem, na pochybel jego piewcom. Podzielam jego wizję, respektuję jego przeszłość.

0: nieustanny mecz.
1: Przypada mi po raz pierwszy w tym roku przyjemność otworzenia dużej imprezy jazzowej. Proszę o gorące przyjęcie tej imprezy i zachowanie pełnej godności i honoru, honoru, który przystoi już nam 25-latkom.

0: Radio Campus.
1: Przyszedł przelew, przyszedł weekend. Kupiłem cygaro i łychę. Włączyłem muzykę. Podgłośniłem to na maksa, bo właśnie wjechał czanczan. Wystukuję ręką rytm, symulując tamten.

swear down, there's nobody like.

Rodzice znów bawią się suto i wszystko im miesza się grubo jak kaczor Pluto. Przez ścianę słyszę imprezę, potem ciszę i leżę i czekam aż wrócą. I tyle ze wspomnień z dzieciństwa, mam filtr taka autoimmunologiczna na świństwa różne. Blokada w kablówce, kod 4-0, a myśli wciąż puste. Weź koc i poduszkę, do lasu cię wezmę.

Niczego nie złożysz tu tak jak w instrukcji na zdjęciu. Brak elementów, zabawek. Trzeba oddawać 5 klocków z 10 i to się nazywa podatek. A klocki są teraz z pieniędzy. Wszystko ma swoją atrapę. Gubię je na dodatek jak kiedyś, więc chyba znów muszę odsunąć kanapę. Mam teraz pracę, parę nowych koleżanek. Brakuje kolegów starych, ciut inaczej. Dzisiaj już patrzę, przyznaję na bawienie się z dziewczynami. I chociaż wciąż jestem mały, kiedyś urosnę. Chodź, pokażę ci skały, można z nich skakać parami. Chyba że ty już urosłaś.

0: szukam ciebie, bo chcę znaleźć w końcu spokój w sobie. Szukam ciebie między małym a dużym wozem. Szukam ciebie, bo ostatnio trochę u mnie gorzej. Szukam ciebie, wiem, rozjaśnisz mi życie jak zorze.
1: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
2: Fuck

you

się trzymam barykada.

Sabes doce.

I w tańcu się nie bo karierę mam wielką jak Skolim. Przekupił Tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład. I załatwił mi taniec z gwiazdami, tak to wszystko prawda. A ja

0: reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Oszczędni tankują taniej.
3: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,80 za litr. Oferta do 18 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Zapraszamy na pierwszy festiwal piwa bezalkoholowego.
5: Wśród drzew, obok Placu Bankowego, w Ogrodzie Błękitnym przy Saskim Ogrodzie, gdzie zapomnisz natychmiast o pragnieniu, głodzie i w gry zagrasz, film obejrzysz, posłuchasz muzyki, spróbujesz nowych stylów lub może klasyki. Festiwal Wolno Wolno, 17-19 lipca. Wstęp wolny.
0: Reklama.
6: 11, Damian Broszko.
0: Sportowy Kampus.
7: Polska raz, Polska dwa, Polska trzy i tak w trzech setach biało-czerwoni pokonali reprezentację Brazylii w siatkarskiej Lidze Narodów. To 8 zwycięstwo Polaków na 10 rozegranych meczów w tych rozgrywkach. Dla Brazylijczyków była to ostatnia szansa, aby dostać się do finału Ligi Narodów.
8: Taka wielka marka, jaka Brazylia, może się nie znaleźć w Final Eight, więc spodziewaliśmy się tego, że wyjdą i będą gdzieś tutaj zagrywki, jak każda drużyna, która chce gdzieś tam z nami powalczyć i wygrać, ale najważniejsze jest to, że wydaje mi się, że ten trzeci set raczej w miarę kontrolowaliśmy i szybko zrobiliśmy sobie przewagę, ale przez pierwsze dwa sety nie grało się z nimi łatwo całkiem. Wydaje mi się, że przez pierwsze dwa sety naprawdę ten mecz stał na wysokim poziomie.
7: Mówił w Polsat Sport Tomasz Fornal. Tą wygraną Polacy zapewnili sobie udział w turnieju finałowym Ligi Narodów, a ten zostanie rozegrany w Chinach na przełomie lipca i sierpnia. Po półfinałowych emocjach czas wrócić do Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Dzisiaj ci, którzy chcieliby walczyć o puchar, a także ci, którzy będą mieli najciężej, żeby wykrzesać z siebie 100%, które pokazywali w każdym poprzednim meczu. Anglia kontra Francja. Zagrają oni o trzecie miejsce na tegorocznych Mistrzostwach Świata. Mówi się, że obie reprezentacje najchętniej nie wyszłyby dziś na murawę, ale z drugiej strony szkoleniowiec Anglików zapewniał, że podejdą do spotkania profesjonalnie. Czy zatem możemy się spodziewać wymiany cios za cios, skakania sobie do gardeł i tego, co najpiękniejsze w futbolu, czyli bramek? Być może, ale najlepiej będzie zobaczyć to na własne oczy dzisiaj o 23. A jutro ci, którzy najchętniej już dzisiaj rozegraliby mecz, bo obie drużyny wyjdą tak samo przekonane, że to do nich należy Puchar Mistrzów Świata. Hiszpania kontra Argentyna, wielki młodzieniec kontra starsza legenda przyszłej Barcelony kontra legenda Barcelony i można by tak w nieskończoność. Jutro o 21:00 okaże się, czy Hiszpania, która na całym turnieju straciła tylko jedną bramkę, odbierze Mistrzostwo Świata prosto z rąk Mistrzów Świata, a może to Argentyna, która miewała kryzysy, poważne kryzysy, ale zawsze wychodziła z nich ogromną ręką. I to Argentyna niepokonana, taką, którą można zranić, ale nie możesz złamać. Udowodnili to z Egiptem, ze Szwajcariami i z Anglikami. Z drugiej strony Hiszpania, przy której nawet Francuzi, faworyci wśród ekspertów, wypadają blado. Jutro o 21:00 dowiemy się, kto sięgnie po tytuł Mistrzostw Świata.
0: Radio Campus.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8 tysięcy złotych rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
4: Reklama. 11.30, Damian Broszko.
5: Akademickie Radio Campus.
4: Na początek pogoda. 14 województw z ostrzeżeniami od IMGW, w tym nasze województwo mazowieckie z zagrożeniem pierwszego stopnia. Mowa o burzach, silnych wiatrach, a nawet o gradzie. Ale czy prognoza zepsuje nam cały dzień? O tym za chwilę. Wszystkie archiwa dotyczące tragicznych wydarzeń na Wołyniu zostaną otwarte, zapewnił prezydent Ukrainy. Odpowiedział mu premier Tusk. I na koniec stołeczni policjanci zatrzymali pseudokibiców, którzy brali udział w zeszłorocznym rozboju w Austrii. Byli oni poszukiwani europejskim nakazem aresztowania.
5: Wiadomości.
4: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej z ostrzeżeniami przed burzami dla 14 województw. W większości to alerty pierwszego stopnia. Na południu województwa podkarpackiego ogłoszono drugi stopień zagrożenia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało również alerty SMS ostrzegające przed silnym wiatrem, gradem i możliwymi przerwami w dostawie prądu. U nas mamy ostrzeżenie pierwszego stopnia. Według prognoz już wczesnym popołudniem może dojść do opadów i przelotnych burz, więc warto się na to przygotować. Dobrą wiadomość jest to, że według tych samych prognoz wieczór powinien być spokojny i słoneczny. Wołodymyr Zełenski przekazał, że wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy dotyczące tragicznych wydarzeń na Wołyniu zostaną otwarte. Zapewnił też, że zapadną decyzje o przyznaniu znacznej liczby pozwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. Mają też zostać omówione możliwe formaty rozszerzenia dialogu między społeczeństwami Ukrainy i Polski. Premier Donald Tusk odpowiedział na te informacje, pisząc: z satysfakcją i nadzieją przyjmuję słowa i decyzje Wołodymyra Zełenskiego dotyczące relacji między naszymi państwami, które muszą być oparte na wzajemnym szacunku i prawdzie. Jesteśmy gotowi do poważnego i przyjaznego dialogu w sprawach, które nas łączą i tych, które nas dzielą. Stołeczni policjanci przy współpracy z austriacką policją zatrzymali trzech pseudokibiców podejrzanych o udział w brutalnym rozboju, do którego doszło w ubiegłym roku na autostradzie w Austrii. Mężczyźni byli poszukiwani europejskimi nakazami aresztowania. Czeka ich ekstradycja. Chodzi o sytuację, kiedy to grupa pseudokibiców wracających z zagranicznego meczu swojej drużyny zablokowała autami samochód, którym podróżowało dwóch Chorwatów. Napastnicy przy użyciu niebezpiecznych narzędzi zdewastowali pojazd i dotkliwie pobili obcokrajowców, a także ich okradli. Austriacka policja zatrzymała wtedy 25 osób. Pobici mężczyźni byli przypadkowymi ofiarami, prawdopodobnie zostali wzięci za członków wrogiej grupy kibicowskiej z Chorwacji. Ustalono też innych uczestników zdarzenia. Wobec trzech mężczyzn wydano właśnie europejski nakaz aresztowania. Należą oni do ścisłego trzonu środowiska warszawskich pseudokibiców. Do zatrzymań doszło na terenie Warszawy i Ząbek.

0: W związku dzięczar. Myślę, ja chcę z tym typem dziecka.
1: Szef żabki nazywał mnie murzyniaszkiem dla zabawy, ale może mówił prawdę. Mam plastyczne ciało, gastro, robię mu masakrę. Rzeźbię pączki, kuchnia mi ozdabia fałdkę.

0: I know who it is.
1: Campus.

0: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Reklama.

Kiedy pada, więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam z tobą.

0: you should have had a throw a party.
1: Well, it's all in the room.

0: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl.
1: Zapraszamy na pierwszy festiwal piwa bezalkoholowego.
2: Wśród drzew, obok Placu Bankowego, w Ogrodzie Błękitnym przy Saskim Ogrodzie, gdzie zapomnisz natychmiast o pragnieniu, głodzie i w gry zagrasz, film obejrzysz, posłuchasz muzyki, spróbujesz nowych stylów lub może klasyki. Festiwal Wolno Wolno, 17-19 lipca. Wstęp wolny.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Reklama.
5: 12.30, Damian Broszko.
6: Akademickie Radio Campus.
5: Na szybko zacznijmy od pogody. Widać już za oknem, że ona się pogorszyła. Burze i ona może być przelotna, ale na pewno z taką ciemnością za oknem będziemy się zmagali do nawet godzin 17. Ale po 17 powinno już wyjść nam słońce i wieczór będzie spokojny, więc nie powinno to pokrzyżować planów, a my idziemy z dalszymi wiadomościami. Dzisiaj nasze sankcje dalekiego zasięgu zadziałały na trzech kierunkach na rosyjskim terytorium. Pisze Wołodymyr Zełenski, informując, że zostały trafione dwa ważne rosyjskie obiekty logistyczne. Ustawa o statusie osoby najbliższej. Wciąż nie opadły emocje po wecie prezydenta. Z odpowiedzią do premiera, w stronę premiera, wyszedł szef kancelarii prezydenta. Na koniec sport. Polacy po wygranej z Brazylią zagwarantowali sobie miejsce w finałowym turnieju siatkarskiej Ligi Narodów, ale wciąż mają do rozegrania mecze w fazie ligowej.
6: Wiadomości.
5: Ukraina zaatakowała m.in. dwa obiekty logistyczne oraz naftowe w Rosji. Dzisiaj nasze sankcje dalekiego zasięgu zadziałały na trzech kierunkach na rosyjskim terytorium, a także na naszych tymczasowo okupowanych ziemiach i na morzu, poinformował prezydent Ukrainy. Dodał, że w szczególności w odpowiedzi na rosyjskie ataki na naszą infrastrukturę cywilną oraz nasze miasta i społeczności zostały trafione dwa ważne obiekty logistyczne. Dodał, że agresor wykorzystywał je do zabezpieczenia dostaw podzespołów do produkcji dronów i sprzętu nawigacyjnego objętych sankcjami. Emocje nie opadły po decyzji prezydenta o zawetowaniu ustawy o statusie osoby najbliższej. Tę decyzję premier Donald Tusk nazwał pogardą wobec ludzi i ich prawa do szczęścia i normalnego życia.
7: To było minimum, absolutne minimum, na które wszyscy pracowaliśmy. Jeśli prezydent Nawrocki uważa, że to jest z jakiegoś powodu niedopuszczalne, no to trudno sobie wyobrazić, żeby jakakolwiek wersja znalazła akceptację.
5: Z odpowiedzią dziś na portalu X wyszedł Zbigniew Bogucki, szef kancelarii prezydenta, który zaznaczył, że decyzja Karola Nawrockiego to obrona małżeństw, bo taką argumentację przyjął prezydent w sukurs Idzie Prawo i Sprawiedliwość.
8: Nie zgadzam się na wprowadzanie tylnymi drzwiami związków partnerskich, które mają zastąpić czy podmienić instytucję małżeństw.
5: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Ustawa o statusie osoby najbliższej to kompromis wypracowany przez Polskie Stronnictwo Ludowe i Lewicę. Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości, zaznacza, że to nie koniec i będą szli po równość małżeńską i transkrypcję małżeństw, które zostały zawarte za granicą. Pierwsze pary jednopłciowe po decyzji sądu mogą liczyć na uznanie zawartego związku małżeńskiego za granicą, ale ustawa o statusie osoby najbliższej miała ułatwić życie także parom heteroseksualnym, które żyją razem, ale nie decydują się na ślub. Trzy sety wystarczyły, aby biało-czerwoni pokonali reprezentację Brazylii w siatkarskiej Lidze Narodów. To ósme zwycięstwo Polaków na 10 rozegranych meczów w tych rozgrywkach. Dla Brazylijczyków była to ostatnia szansa, aby dostać się do finału Ligi Narodów i niestety nie udało im się.
9: Taka wielka marka, jaka Brazylia może się nie znaleźć w Final 8, więc spodziewaliśmy się tego, że wyjdą i będą gdzieś tu zagrywki, jak każda drużyna, która chce gdzieś tam z nami powalczyć i wygrać. ale najważniejsze jest to, że wydaje mi się, że ten trzeci set raczej w miarę kontrolowaliśmy i szybko zrobiliśmy sobie przewagę, ale przez pierwsze dwa sety nie grało się z nimi łatwo całkiem. Wydaje mi się, że przez pierwsze dwa sety naprawdę ten mecz stał na wysokim poziomie.
5: Mówił w Polsat Sport Tomasz Fornal. Tą wygraną Polacy zapewnili sobie udział w turnieju finałowym Ligi Narodów, który zostanie rozegrany w Chinach na przełomie lipca i sierpnia. Ale zanim turniej finałowy, to trzeba dokończyć mecze w fazie ligowej. Dziś o 23:00 Polacy zmierzą się z Francją. W nocy z niedzieli na poniedziałek czeka biało-czerwonych ostatni mecz, tym razem ze Stanami Zjednoczonymi.
1: Akademickie Radio Campus.

0: reklama. Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Zapraszamy na pierwszy festiwal piwa bezalkoholowego.
3: Wśród drzew, obok Placu Bankowego, w Ogrodzie Błękitnym przy Saskim Ogrodzie, gdzie zapomnisz natychmiast o pragnieniu, głodzie i w gry zagrasz, film obejrzysz, posłuchasz muzyki, spróbujesz nowych stylów lub może klasyki. Festiwal Wolno Wolno, 17-19 lipca. Wstęp wolny.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
0: Reklama.
5: Same sztosy.

0: takie okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Oszczędni tankują taniej.
2: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,80 za litr. Oferta do 18 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Reklama.
4: 13.31, Damian Broszko.
5: Akademickie Radio Campus.
4: Druga próba prezydenta. W nadchodzącym tygodniu złoży on wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Pierwszą podjął próbę w maju. Wtedy marszałek Senatu uznała, że pytanie jest z tezą i nie traktuje w ten sposób poważnie Polek i Polaków. Wypadek na drodze krajowej w Mazowieckim. 4 osoby ranne trafiły do szpitala, w tym 2 dzieci. Mastodonzaur należał do największych drapieżnych płazów w swojej epoki. Żył około 240 milionów lat temu. Naukowcy pracują nad rekonstrukcją jego szkieletu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, za kilka bądź kilkanaście miesięcy będzie można podziwiać go w Centrum Nauki Kopernik.
5: Wiadomości.
4: W nadchodzącym tygodniu prezydent Karol Nawrocki złoży ponownie do Senatu wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu, przyszłości unijnej polityki klimatycznej. Pierwszą taką próbę podjął w maju, ale wniosek został odrzucony, ponieważ pytanie według marszałek Senatu było z tezą.
6: Słyszałem, że pytanie było nieodpowiednie. Sprawa jest zbyt poważna, drodzy państwo, żeby złe pytanie decydowało o tym, czy będzie referendum o Zielonym Ładzie, czy nie będzie. I właśnie dlatego pani marszałek Senatu złożę drugi wniosek o referendum i zmienimy po prostu pytanie, jeśli ono jest nieodpowiednie, a naród się wypowie.
4: Czy jest pani pan za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Tak brzmiało pytanie w złożonym wniosku w maju. Wtedy marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska odpowiadała w ten sposób.
7: Każdy nie chce, żeby ceny naszego życia rosły i nikt nie chce takiej polityki. Więc to pytanie jest z tezą i tak naprawdę w jakiś sposób nie traktuje obywateli poważnie. Bo obywatel powinien się wypowiedzieć, jakiej polityki klimatycznej chcą w naszym kraju, a nie dyskutować o kosztach życia, bo każdy chce niskich kosztów życia, to jest oczywiste.
4: Premier Mateusz Morawiecki w 2019 roku w grudniu zaakceptował na szczycie Rady Europejskiej Europejski Zielony Ład, a następnie, dokładnie rok później, też w grudniu zrezygnował z drugiego weta i zaakceptował podniesienie limitu emisji do 55% do roku 2030. 4 osoby, w tym 2 dzieci, zostały ranne. Na drodze krajowej nr 10 w miejscowości Nowa Góra dostawczy Citroen z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z ronda i uderzył w ogrodzenie. W miejscu zderzenia jest ruch wahadłowy. W wyniku odniesionych obrażeń do szpitala trafiły 4 osoby. 31-letni kierowca Citroena, 31-letnia pasażerka oraz 2 dzieci. Na miejscu lądowały 2 śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. Naukowcy pracują nad szkieletem, który przetrwał około 240 milionów lat. Odsłanianie skamielin rozpoczęto od strony brzusznej. To trwało od listopada ubiegłego roku do kwietnia. Teraz trwają prace nad drugą stroną. Ten etap ma być zakończony w październiku lub listopadzie. Mowa o mastodonzaurze, który należał do największych drapieżnych płazów swojej epoki. Żył około 240 milionów lat temu, gdy po świecie nie chodziły jeszcze tyranozaury ani triceratopsy. Choć już teraz odsłaniany szkielet robi ogromne wrażenie, w rzeczywistości to zaledwie część dawnego olbrzyma. Zachowany okaz ma około 2,5 metra długości, ale brakuje głowy i znacznej części ogona. Całe zwierzę miało około 6 metrów długości. Prehistorycznego giganta odkryto na Opolszczyźnie. Podczas badań prowadzonych przez naukowców z Instytutu Paleobiologii z Państwowej Akademii Nauk do Warszawy przyjechał zamknięty w ogromnym bloku skalnym. Naukowcy będą musieli oczyścić, zabezpieczyć i zrekonstruować szkielet. Brakującą głowę i część ogona planują odtworzyć na podstawie innych znanych okazów. Pomoc mają również drukarki wydruki 3D. Później ma trafić na ekspozycję. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, za kilka lub kilkanaście miesięcy zwiedzający Centrum Nauki Kopernik będą mogli stanąć oko w oko z jednym z największych płazów, jakie kiedykolwiek żyły na Ziemi.
5: Akademickie Radio Campus.

0: Reklama. Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
1: Zapraszamy na pierwszy festiwal piwa bezalkoholowego.
2: Wśród drzew, obok Placu Bankowego, w Ogrodzie Błękitnym przy Saskim Ogrodzie, gdzie zapomnisz natychmiast o pragnieniu, głodzie i w gry zagrasz, film obejrzysz, posłuchasz muzyki, spróbujesz nowych stylów lub może klasyki. Festiwal Wolno Wolno, 17-19 lipca. Wstęp wolny.
0: Reklama.
3: Radio Campus. Same sztosy.

0: Autopromocja.
1: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa.
0: Autopromocja.
2: 14.30, Damian Broszko.
3: Akademicki Radio Campus.
2: Na Mazurach skuter wodny uderzył w zadarzenie stacji. Ucierpiały 3 osoby, w tym 11-letni chłopiec. Jak informują służby, nikt nie poniósł poważnych obrażeń. Ustawa o statusie osoby najbliższej zawetowana. Premier nazywa to wyrazem pogardy wobec ludzi, odpowiada mu szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Jeszcze będzie też pogoda na dziś i jutro.
3: Wiadomości.
2: Nietypowy, groźny wypadek w okolicy kanału Giżyckiego. 11-latek razem z ojcem pływał skuterem wodnym. W pobliżu stacji paliw przeznaczonej do tankowania jednostek pływających chłopiec dodał gazu. Ojciec wpadł do wody, a maszyna najechała na przycumowany houseboat i wybiła się w górę. Następnie skuter uderzył w platformę oraz zadaszenie stacji na wysokości około 3 metrów. Poszkodowane zostały 3 osoby, 11-latek oraz 2 osoby przebywające w okolicy stacji. 2 z nich trafiły do szpitala. Chłopiec został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Suwałkach, natomiast poszkodowana kobieta do szpitala w Giżycku. Jak zapewnia giżycka policja, żadne z nich nie odniosło poważnych obrażeń. Emocje nie opadły po decyzji prezydenta o zawetowaniu ustawy o statusie osoby najbliższej. Tę decyzję premier Donald Tusk nazwał pogardą wobec ludzi i ich prawa do szczęścia i normalnego życia.
4: To było minimum, absolutne minimum, na które wszyscy pracowaliśmy. Jeśli prezydent Nawrocki uważa, że to jest z jakiegoś powodu niedopuszczalne, no to trudno sobie wyobrazić, żeby jakakolwiek wersja znalazła akceptację.
2: Z odpowiedzią dziś na portalu X wyszedł Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, który zaznaczał, że decyzja Karola Nawrockiego to obrona małżeństw, bo taką argumentację przyjął prezydent. W sukurs idzie Prawo i Sprawiedliwość.
5: Nie zgadzam się na wprowadzanie tylnymi drzwiami związków partnerskich, które mają zastąpić czy podmienić instytucję małżeństw.
2: Ustawa o statusie osoby najbliższej to kompromis wypracowany przez Polskie Stronnictwo Ludowe i Lewicę. Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości, zaznacza, że to nie koniec i będą szli po równość małżeńską i transkrypcję małżeństw, które zostały zawarte za granicą. Pierwsze pary jednopłciowe po decyzji sądu mogą liczyć na uznanie zawartego związku małżeńskiego za granicą, ale ustawa o statusie osoby najbliższej miała ułatwić życie także parom heteroseksualnym, które żyją razem, ale nie decydują się na ślub.
3: Pogoda.
2: Coraz mniejsze szanse na deszcz czy burze, ale wciąż do 17 jest ryzyko, może nie duże, przelotnych opadów. Później, czym bliżej wieczora, tym pewniej można zaplanować swoje aktywności. Pogoda po 17 powinna już nie ulegać zmianie. Słońce pozostanie z nami aż do zachodu. Noc będzie ciepło około 19 stopni. Jutro temperatura sięgnie 27 stopni i przez większość dnia będzie dominowało słońce.
3: Sportowy kampus.
2: Ostatnie 2 dni Mistrzostw Świata przed nami, ten pierwszy z ostatnich, ten gorzki dzień, gorzki, bo na murawę wyjdą przegrani w półfinałach Anglia i Francja, żeby walczyć o 3. miejsce. Obie drużyny liczyły na tytuł, obie muszą obejść się smakiem i rozegrać ostatni mecz na Mistrzostwach Świata. Z jednej strony Francuzi, którzy grali pięknie prawie cały turniej, prawie bo w końcu trafili na Hiszpanię, przy której wypadli niestety blado. Z drugiej strony Anglicy, którzy może nie zachwycali tak samo jak ich dzisiejsi przeciwnicy, jednak z Argentyną do 85 minuty prowadzili 1-0. Kilkanaście minut dzieliło ich do finału, ostatecznie stracili 2 bramki i staną naprzeciw Francji. Żaden z tych zawodników, pewnie też żaden z Francuzów, nie chce grać tego meczu, oni chcą grać w finałach, mówił selekcjoner reprezentacji Anglii. Lepsze nastawienie miał trener przeciwników, który mówił: naszym obowiązkiem jest dać z siebie wszystko, mamy szansę na 3. miejsce i musimy zrobić wszystko, by je zdobyć. Mówił to selekcjoner reprezentacji Francji, dla którego będzie to ostatni mecz, w którym poprowadzi Francuzów. Odchodzi on po 14 latach. Na koncie ma Mistrzostwa Świata w 2018 roku. Czy będziemy widzieli wielkie emocje i grad goli? To okaże się po 23, kiedy usłyszymy pierwszy gwizdek.
3: akademickie Radio Campus.

pour mettre les blocs.

0: Sobota minęła godzina 16, startuje tutorial. Pan Kuba jest.
1: Pan Kamil również.
0: Będzie to tutorial wyjątkowy.
1: Dlaczego?
0: Ponieważ przychodzę do was z remasterem. Ja.
1: What? No. What?
0: Dla kontekstu, drodzy państwo, którzy nie wiedzą, ja nie jestem zwolennikiem i miłośnikiem remasterowania gier. Mm-hmm. Mówiłem już o tym kilka tygodni temu, że taki temat zapewne się pojawi i że już coś ogrywam, więc dziś będziemy mówili o tym, co ogrywam.
1: Ale
0: żebyście mieli świadomość, dlaczego ten tutorial będzie wyjątkowy, należy wam się pewne wytłumaczenie. Ja od samego początku, kiedy ta, znaczy nie wiem, czy to już można nazywać modą, ale ten trend game developerski na odświeżanie starych gier się pojawił, nie byłem i nie jestem do tej pory jakimś takim mega fanem, znaczy fanem. No po prostu uważam, że to nie ma sensu trochę. Mm-hmm. Że odświeżanie tych gier, że powinniśmy te gry zostawić tam, gdzie ich miejsce, czyli w muzeum. To już było, drodzy państwo. Róbmy nowe rzeczy, grajmy w nowe gry. I tak rozumiem z jednej strony, że jest ten cały trend mówienia o tym, że no dobrze, ale młodsi powinni mieć... Mają. Macie możliwość zagrania w Neverhooda. Jak chcecie zagrać w Neverhooda, to sobie w niego zagracie. Naprawdę.
1: Po prostu.
0: Nie jest problem. W tego oryginalnego Neverhooda. Mm-hmm. Jak sobie chcecie zagrać w pierwszą Lara Croft, to zagracie. To nie jest trudne. Naprawdę. W sensie nie musicie... I wydaje mi się, że to w ogóle nie jest nikomu do niczego potrzebne. I wam, znaczy wam mam na myśli młodsi słuchacze, którzy być może nie grali w pierwszego Tomb Raidera, naprawdę wystarczy wam 15 minut w tej grze oryginalnej, żeby wiedzieć, że nie chcecie w to grać. Uwierzcie mi. To jest moja opinia.
1: Okay.
0: Ja się jej trzymam i raczej będę się jej trzymał. Złamałem się delikatnie przy Tony Hawk'u Pro Skater 2, mm-hmm. muszę przyznać, ponieważ była to jedna z najważniejszych gier, w jakie grałem za dzieciaka. Dałem się złapać.
1: I co wtedy uważałeś?
0: Kupiłem, nawet go nie dostałem do recenzji, tylko go kupiłem. Mm-hmm. Bawiłem się w nim świetnie przez 6 godzin i go zostawiłem. Nigdy więcej od tamtej pory go już nie odpaliłem. Z ręką na sercu. Te 6 godzin mi wystarczyło, żeby przeżyć znowu kilka lat swojego dziecięcego, szczeneckiego życia i go zostawić.
1: No ale te 6 godzin przynajmniej było fajne?
0: No tak, tylko ja już nie pamiętam, kiedy ja w jakiejś grze komputerowej odpaliłem ją i spędziłem w niej 6 godzin i zostawiłem. Hmm. Co się raczej nie zdarza. Ja już nie mam już tyle czasu, żeby wszystko próbować i testować. No, jakby był to swego rodzaju experience, ale czy był on super przyjemny? No taki... ja już tam byłem, po prostu. Poza tym ja tę grę znam na pamięć. Nieco inaczej było przy kolejnym remasterze, o którym też już wspominałem i do którego możecie sobie wrócić, czyli przy Diablo 2 Resurrected, tak się ono bodajże nazywało. I tam to w ogóle było pomieszanie z poplątaniem, ponieważ ja już też mówiłem o tym, że ja nie rozumiem, dlaczego tam nie było więcej zmian. Mhm. Że jakby te postaci są kwadratowe i tak dalej. To się nieco zmieniło, ponieważ po 20 latach od wyjścia Diablo 2 do Diablo 2 Resurrected wprowadzono nową klasę, Warlocka. Więc jakby, no dobra, trochę może mnie przekonaliście w tym Blizzardzie, że to może miało sens, okej? Że ja pewno nie sięgnąłbym po tego Warlocka, gdyby to było oryginalne Diablo 2, bo no niech już ono będzie w tej... No dobra, powiedzmy, że okej. Poza tym na tyle kultowa gra, w której no dobrze by było, żeby młodzież wiedziała, znowu ja uważam, że to jest totalnie agrywalne i że nikt przy zdrowych zmysłach, mając lat 16, 17, 22 nie będzie chciał grać w Diablo 2. Po prostu. Bo ta gra jest mechanicznie przestarzała. Nie gra się już w takie gry. No i dochodzimy do punktu, w którym gdy dostałem maila z możliwością zrecenzowania kolejnego remastera.
1: Biłeś się z myślami.
0: Nie za długo, muszę przyznać, ponieważ postanowiłem sprawdzić, czy gra, która ma zaledwie 13 lat, czy może w końcu faktycznie ktoś znalazł coś, czego brakuje, i postanowił to odgrzać, bo to będzie dobry moment. O czym mowa? Mowa, drodzy państwo, o według niektórych, nie według mnie, to też żebyśmy mieli jasność, najlepszej grze z serii Assassin's Creed, czyli o grze Assassin's Creed Black Flag w edycji Resynced. Bo ona nie jest remasterem, tylko jest Resynced.
1: No właśnie, czyli w sumie teoretycznie nie ten nie remaster.
0: Zaraz zrobi się, drodzy państwo, ciekawie. I no cóż, jeśli nie chcecie słuchać o grach, w które już graliście, to ten tutorial nie jest dla was. A jeśli w Black Flaga nie graliście, to uważam, że koniecznie powinniście z nami zostać. To w dzisiejszym tutorialu.

Tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne, ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli, słyszałeś kilku aplauz. O tym, że udu, że kolor szok i że na ircu daklam. O tym, że nikt nie nuci już starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie dziś.

Powiedz mi bracie, powiedz mi siostro, powiedz mi co tam rzucone na tapet, jaki tam crossword. A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz, dystans? Proszę cię mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erden, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak wezmę z Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwsze wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy oraz pomijmy takoż. I bez wytycznych weź na cały ten nostalgiczny stryszek. Ryjaszku, przyjdzie taki dzień, no ale jeszcze nie przyszedł. Jeszcze jest czas, jeszcze jest sporo dusz. Dlatego co tam kołaczy ci w sercu, paru prawdziwych wersów bez retuszu. Jeszcze jest mocny napór, jeszcze jest tlen na kilka mniej sentymentalnych traków. Znaczy, mniej niż ten.

Bo zanim na lądoper dasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem, co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej, co teraz i tu. Bo zanim na lądoper dasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt.

młotki, zostawcie nasze schodki. My tu tylko pijemy to piwo i palimy lolki, no sorki, że byliśmy trochę głośni. Na na na na na na na na.

0: Powiedzieć, mój drogi, o Ubisoftcie, że to studio, które przyzwyczaiło nas do tego, że co jakiś czas odgrzewa nam jakiś kotlet, to skłamać. Mhm. Ubisoft do tej pory, poza chyba jednym wyjątkiem, czyli Prince of Persia, nie raczył nas remasterami.
1: Mhm. To prawda.
0: I ja muszę przyznać, że byłem delikatnie zszokowany tym, że Assassin's Creed Black Flag doczeka się w edycji Resynced. Ponieważ ja byłem święcie przekonany, że w tę grę, że ja tę grę mam na dysku. To znaczy, że ja mogę wejść do mojej biblioteki w PlayStation i ją pobrać.
1: Mm-hmm.
0: Przecież to, no jakby grałem, niedawno w to grałem. Okazuje się, że minęło już kilkanaście lat i faktycznie może i mogę, ale mogę również zagrać w odświeżoną wersję jednej z gier, które swego czasu uznawane były za najlepsze w serii. Do tej pory jednym tchem wymieniane są właśnie w tych takich, które wedle fanów serii Assassin's Creed były no takim momentem dojścia do pewnego rodzaju perfekcji, jeśli chodzi o to, co Assassin's Creed nam dawał. Ja się z tym nie do końca zgadzam, ponieważ dla mnie no, najbardziej przełomową grą z serii Assassin's Creed był Assassin's Creed 1.
1: Mm-hmm.
0: Które po prostu było jakby, no może nie za majstersztykiem, ale faktycznie w mojej growej głowie jest to jakaś taka gra, która faktycznie mi trochę namieszała. Że to było i gameplayowo fantastyczne, i ta historia, która została opowiedziana, tego Desmonta, który się tam pojawił, jakby ten początek tej historii, z którym, no to trochę nie poszedł w tą stronę, w którą wszyscy fani w sumie i wszyscy chyba by chcieli, no ale tam było coś po prostu, na co kończyłeś tę grę z zapartym tchem, mówiłeś, będzie kolejna część. I każdy kolejny Assassin's Creed właśnie tak wyglądał, to znaczy wy już nie, jeśli zaczęliście grać w Assassin's Creeda niedawno, to wy nie macie pojęcia, czym on kiedyś był. Ja nie wiem, czy ja powinienem to nakreślać, bo on już nie jest tym, czym był. Znaczy Assassin's Creed był grą, która umiejscowiona jest w teraźniejszości i poprzez specjalny system genetyczno-wirtualno-poznawczy Desmond, czyli główny bohater, był w stanie łączyć się ze swoimi przodkami i dzięki temu jakby rozgrywać historię w bardzo odległej przeszłości za pomocą więzów DNA, łącząc się na przykład z Altairem w pierwszym Assassin's Creedzie, z kolejnymi bratami, asasynami, czy to w starożytnych Włoszech, Wenecji, Stanach Zjednoczonych,
1: tak.
0: Czy tutaj Karaibach. Więc jakby to wszystko było umocowane jakby w jednym korze, to jakby już w tym momencie jakaś część tego nadal istnieje w postaci takiego Anonymous, to się bodajże Anonymous, ten system się nazywał, który jest po prostu takim systemem, na którym pokazuje ci timeline, gdy wybierasz, którego Assassin's Creed'a chcesz grać. Zostawiam to. Do tego dołączona była jeszcze sekwencja teraźniejszości, gdzie teraźniejszym Desmondem można było się poruszać i robić jeszcze różne rzeczy poza tym światem jakby w przeszłości. To ja wiem, że to może brzmieć skomplikowanie i to nie ma kompletnie żadnego znaczenia, ponieważ Assassin's Creed został z tego obdarty praktycznie w całości, ale warto zaznaczyć, że to w Black Flagu jeszcze istniało, już nie istnieje.
1: W remasterze.
0: I to jest jedna z najciekawszych zmian dla mnie. To znaczy odzieranie gry tak naprawdę z dosyć ważnego jej koru, który wtedy działał, ale teraz nie działa. Jakby jeśli chciałbyś traktować Assassin's Creed Black Flag w tej edycji Resynced jako nowe doświadczenie, bo nie grałeś wcześniej w Black Flaga, to ja rozumiem ten ruch. Rozumiem go też jako osoba, która już grała w tę grę, szczerze mówiąc, bo ja też uważam, że to w pewnym momencie się na tyle rozjechało, że to już kompletnie nie ma sensu. Ale czy w ogóle Assassin's Creed Black Flag Resynced ma sens, panie Kubo? Drodzy państwo, ma.
1: Ma.
0: Dlaczego? To o tym to za chwilę.

0: 13 lat temu zostaliśmy zapoznani z postacią pewnego pirata, który to wybrał się z dalekiego kraju w poszukiwaniu dobrobytu. No i w pewien zbieg okoliczności nie dość, że został piratem, to jeszcze został asasynem. W sensie z Bractwa Asasynów, które to znacie z gier Assassin's Creed. Gra w momencie wyjścia robiła mega zamieszanie, ponieważ dostarczała jeden z najciekawszych w tamtym momencie światów takich wodno-pływająco-karaibowych, połączonych z genialną w tamtych czasach mechaniką walki, umiejętnościami, skradaniem się, milionem rzeczy, które na dziesiątkach wysp dało się zrobić, a wszystko to połączyli jeszcze z genialnym systemem walki morskiej, pościgami za statkami, zdobywaniem surowców, rozwijaniem, no jakby ta gra była tak naładowana rzeczami, które w tej grze dało się zrobić, oprzy tymi całkiem taką historią, bo umówmy się, ta historia w Assassin's Creed, ona tak naprawdę nie jest najważniejsza. Najważniejszy jest fan gameplayowy.
1: To prawda.
0: Mhm. Ja muszę przyznać, że ja nie pamiętam, czy Black Flag był już tak bardzo wiedźmiński, uwaga, będę tłumaczył, czy nie. I to jest największy problem, jaki ja mam, ponieważ ja nie przypominam sobie, żeby Assassin's Creed Black Flag w oryginalnej wersji mechanikogrowo był zbliżony jakkolwiek do Wiedźmina 3 i w ogóle ta gra jakby kompletnie nie przypominała Wiedźmina 3. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ Wiedźmin 3 był game changerem w historii gier komputerowych. To znaczy przed Wiedźminem 3 robiło się gry akcji, po Wiedźminie 3 robiło się gry akcji w wersji RPG-owej bazowanej na Wiedźminie 3. Znaczy Assassin's Creed, ja dokładnie pamiętam ten moment, dlatego o tym mówię, że nie do końca pamiętam Black Flag, kiedy to Assassin's Creed kompletnie został przemodelowany względem rozrywki. To był Assassin's Creed Origins w Egipcie, który bliźniaczo zaczął przypominać Wiedźmina III. Mhm. Jakby względem mechaniki rozgrywki. Black Flag trochę to robi w tym wydaniu, o którym my mówimy dziś. Wydaje mi się, że nie do końca robił to w wersji oryginalnej. Że to jednak była gra bardziej nastawiona na arcade'owość i hack and slashowość, niż taki właśnie szermierczo, strzelaniowo, quick time eventowy tryb walki, jaki dostaliśmy w Wiedźminie 3, który, tak jak powiedziałem, będę się tego trzymał, nieco zrewolucjonizował to, jak my w ogóle myślimy do tej pory o grach komputerowych właśnie w takim wydaniu, bo on wyznaczył pewien poziom perfekcji, to chyba złe słowo, ale nowej jakości po prostu w tego typu grach. No i trzeba powiedzieć, że to na bardzo dobre wyszło Black Flagowi, ponieważ jest on dostosowany do roku 26. Ta gra, drodzy państwo, jest w 100% grywalna, mimo że ma ponad 10 lat. W większości gry, które mają 10 lat, są, może nie to, że niegrywalne, ale są męczące. Rozumiesz?
1: Inne czasy.
0: Mechaniki, które wtedy były wykorzystywane w grach, wydają nam się w roku 26 po prostu archaiczne.
1: Wtedy były rewolucyjne, ciekawe, fajne.
0: Nawet jeśli nie, to tak po prostu się robiło gry. Nie, w sensie gra miała być, była skomplikowana, trudna, miała mechaniki, które miały cię dojechać. Teraz raczej, jeśli nie chcesz, żeby gra była trudna, to nie będzie. Tak, nie? Ona powinna być przyjemna, to sobie powinno płynąć, czasem jakieś wyzwanie, ale w takim defaultowym wydaniu nie powinna być jakimś mega hardkorem. Jeszcze te 10 ponad lat temu gry były hardkorem. I ja z tego, co pamiętam, Assassin's Creed Black Flag był wyzwaniem. W tym momencie bardzo mocno się to zmieniło. Aż tak dużym wyzwaniem Assassin's Creed Black Flag już w tym momencie nie jest, bo modyfikacji gameplayowych i modyfikacji poziomu trudności w questach ta gra dostała bardzo, bardzo, bardzo dużo. To o nich może za chwilę.

0: Cały czas jesteśmy w świecie Assassin's Creed Black Flag w wersji Resynced i chciałbym też powiedzieć, że jeśli wy jesteście takimi zagorzałymi fanami Black Flaga, to trzymajcie się krzeseł, bo to jest gra, która nie do końca jest dla was.
1: Dlaczego?
0: Tłumaczę. Wydaje mi się, że podejście Ubisoftu było takie, żeby dać możliwość zagrania w Black Flaga w wersji Resynced osobom, które w niego nie grały i żeby ta gra była w 100% grywalna w roku 2026, co ja uważam za jedno, jedyne dobre podejście do robienia remasterów. Że nieważne czym ta gra była w momencie wyjścia, ona powinna być dostosowana do realiów tu i teraz, w momencie wychodzenia. Ona nie może posiadać mechaniki, znaczy w jakimś procencie może posiadać oryginalne mechaniki, ale jeśli możesz coś usprawnić, to to usprawnij. Usprawniono gameplay, o którym powiedziałem, tego takiego systemu walki w zwarciu, który mamy teraz z paskiem obrony, który trzeba wyzerować z obrażeniami, z jakby częstymi parowaniami, które trzeba wykonywać. Ja sobie nie przypominam, żeby to istniało w oryginalnym Black Flagu. Teraz to jest i jest to zgodne z tym, co robi się w grach w 26 roku. Po prostu ma to sens. Zmieniono nieco poziom trudności questów, szczególnie na morskich, albo ja zostałem super graczem, w co wątpię. I wydaje mi się, że to jest raczej ten tryb, czyli trochę zmieniono poziom, łatwość w stosunku do oryginału w tym, co dzieje się na wodzie, bo to kiedyś było dosyć duże wyzwanie. Ja szczególnie pamiętam, że na początku w Black Flagu ja się trochę męczyłem. W tym momencie płyniecie, robicie na tym normalnym poziomie trudności. Jakby jest pewne wyzwanie, ale nie jest hardkorowo trudno. Wtedy było dosyć trudno. Fabuła, tak jak wspomniałem, została nieco przemodelowana, ponieważ została pozbawiona tego wątku, takiego tej teraźniejszości, który po prostu by się nie sprawdził w tym momencie. No a czy ona się broni po 13 latach? Według mnie się broni. Że to nadal, jakby to ona nie jest najważniejsza, bo najważniejsza w Assassin's Creedzie zawsze jest, co? Panie Kubo?
1: No? Chciałem powiedzieć, że skakanie i skradanie.
0: Tak
1: się.
0: Jest. Znaczy po prostu have fun, nie? W
1: tak,
0: sensie
1: dokładnie.
0: Dobra zabawa, przemierzanie mapy, zdobywanie
1: i satysfakcja
0: nowych,
1: taka.
0: Takiego po prostu czystej joy of playing games, nie? Że to nie jest nie wiadomo co. Nie spodziewajcie się tu, wiecie, no, znaczy tam jest trochę plot twistów, ale nie takich, których nie zmieni to waszego życia, nie? Ale jeśli szukacie gierki do pogrania, no to god damn, no to właśnie o to chodzi. O to powinno chodzić w remasterach. Jeśli jakimś cudem nie graliście w Black Flaga, który według mnie był jednym z lepszych asasynów, jak wspomniałem, nie najlepszym, według wuja, to trzeba po niego sięgnąć. Bo tam jest dużo dobra. W sensie, no naprawdę, ja jestem, to jeszcze w ogóle jestem zaskoczony, że to Ubisoft, nie? W sensie naprawdę... też bez przesady, nie, to nie jest tak, że jestem oczarowany i w ogóle zmieniam swoje podejście do remasterów, ale jeśli miałbym powiedzieć o remasterze, który faktycznie się udał i zrobił to, co powinien robić remaster, to uważam, że Assassin's Creed Black Flag właśnie to robi. Bierze jedną z genialnych gier tamtych lat, przerabia ją na modłę 26 roku i pokazuje ci, hej, możemy się dobrze bawić w tym świecie, który być może już trochę znasz, ale trochę na nowych zasadach. Zróbmy to trochę inaczej, zróbmy to tak jak teraz. No, i dla mnie to jest głos rozsądku w tej kwestii. Czy będą ludzie, którzy będą mówili, o Boże, to tak nie wyglądało, wcale tak nie było, nie, to w ogóle... Będą. Drodzy Państwo, będą.
1: Zawsze są.
0: Zawsze są, zawsze będą. Nie korzystajcie z Twittera, myślcie sami. Ja naprawdę znaczy to nie jest tak, że ja się zakochałem w tej grze, nie? W sensie, i nie było tak, że ja usiadłem do niej i sobie się mówił, o mój Boże, w końcu taka super gra, dawno nie miałem w co grać i w ogóle... Ale w pewnym sensie mnie oczarował ten Assassin, że ja naprawdę mimo tego, że grałem w tę grę, chciałem w nią zagrać jeszcze raz. To się rzadko zdarza, drodzy Państwo, i jeśli będziecie mieli takie momenty w swoim życiu, to je szanujcie. Bo czym będziecie starsi, tym to rzadziej będzie się zdarzało, uprzedzam. Więc ja naprawdę muszę przyznać, że sam jestem delikatnie zaskoczony tym, jak dobrze się to udało. I że to naprawdę, no wiesz.
1: Aż brak słów.
0: No, może nie do końca, ale tych takich aspektów, małych aspektów, które zauważyłem, no po prostu jest mnóstwo, wiesz. Ogromny świat, w którym nie masz jakby ładowania, przechodzenia niczego, który się generuje dobrze, który jest gigantyczny, ale z racji tego, że to jest nowa generacja konsol, to nie musisz mieć jakichś ekranów, ładowań, to wszystko się dzieje płynnie. O to chodzi. Jakby podkręcenie grafiki w tej grze. Ja rzadko mówię o grafice, ale no, drodzy państwo, no wyobraźcie sobie efekty pogodowe na morzu, płynąc z gigantycznym statkiem, gdzie w trakcie bitwy morskiej natykacie się na sztorm. No to ja nie opowiem wam, to musicie to przeżyć po prostu. Ja wiem, że to jest abstrakcyjne, ale to naprawdę robi wrażenie.
1: Ja myślę, że tutaj wyobraźnia się włącza.
0: Ale to robi wrażenie.
1: Robi, no.
0: Wiesz, te bitwy morskie są nadal tak dobre, że chcesz to robić. To nie jest jakiś tam dodatek do historii i gameplayu. Jest to integralna część tej gry. Przemierzanie morza, tłuczenie się, rabowanie, wchodzenie na statki, znajdywanie rzeczy, próby nowych ulepszania tego naszego statku, wiesz, dodawania nowych umiejętności, upgrade'owania cały czas. No, działa, po prostu działa. Czy można nurkować? Panie Kubo, no można. Bez ograniczeń.
1: Nie utopimy się.
0: Nie w życiu. No. A świat podwodny jaki jest?
1: Piękny.
0: Jak pan lubisz scuba dive'y? Każdą wyspę, każdą wódkę można tam podejść, zeksplorować, wpłynąć.
1: I coś znaleźć.
0: Na przestwór niesuchego oceanu, mój drogi. Naprawdę. No robi to dobrze Assassin's Creed Black Flag w wersji Resynct, o którym ja, no, muszę przyznać, że no ja nie mam mu chyba nic do zarzucenia i się muszę, a to się zastanowię jeszcze chwilę, to zaraz wam powiem.

0: No dobrze. Ku podsumowaniu Assassin's Creed Black Flag w wersji Resynct. Czy jest się do czego przyczepić? No, tam się znajdą jakieś rzeczy. No, znajdziecie sobie rzeczy, jak jesteście fanami serii, to pewno w zupełnie inaczej niż ja podejdziecie do braku tego wątku współczesnego i powiecie, no ale to był core tej opowieści i w ogóle, i że... Może trochę brakuje, no. To jednak był fajny smaczek, którego ja na przykład uważam, że ta gra bardzo dużo straciła na tym, że od tego odeszła. Bo to była intryga w intrydze. W sensie miałeś grę, w której robiłeś rzeczy, a w międzyczasie ta gra cię wyciągała i mówiła ci hej, hej, hej, spokojnie, my wiemy, że pływasz sobie po Karaibach stateczkiem, ale tu się dzieją rzeczy, musisz pan zwrócić na nie uwagę, tu jest teraźniejszość, w tej teraźniejszości też się dzieją rzeczy, też są jacyś asasyni, też są jacyś templariusze, pan tu się zatrzymaj, spokojnie, zaraz wrócimy na te karę, ale tu trochę może to straciło. Tylko ja, tak jak powiedziałem, to już nie ma sensu w 26 roku. Trochę to nie ma sensu, bo ta seria po prostu od tego odeszła. Te fragmenty, te szczątki wspomnień z Animus się nazywał ten system. No po prostu one się by nie wybroniły w tym momencie i dla bardzo dużej grupy osób byłyby po prostu kompletnie niezrozumiałe. Jakieś drobne tam się, jak się bardzo przyjrzycie czasem w tej, tylko ta gra jest naprawdę duża, nie? W sensie ona już była duża i jest do tej pory jest duża. Tam znajdziecie jakieś takie małe błędy, drobne, a malutkie. Czasem je dostrzeżecie i się nie przejmujcie zupełnie. One naprawdę w niczym w tej grze nie przeszkadzają. Chciałbym być tak zaskakiwany remasterami, muszę przyznać, i wydaje mi się, że będę jeszcze wracał do niego, bo go nie skończyłem tej gry, żeby nie było. Jakby tylko się nie spodziewałem, ja wiem, co tam będzie. Ja wiem, jak ona się skończy.
1: Okay.
0: Bo już tam byłem 13 lat temu. Także podejrzewam, że mnie to nie zaskoczy.
1: A nie ale... wiadomo.
0: Nie, no, z posady, no, trzeba w kanonie trzeba pozostać. Co nie zmienia faktu, że mam zamiar do niej wracać. Próbowałem wymyślić jeszcze jakąś grę, która by się nadawała do takiego przerobienia.
1: Ale z tej serii, czy ogólnie?
0: Nie, tak ogólnie. Że właśnie taki kanon kanonów, w który ludzie się zagrywali lata temu, znaczy nie aż tak odległe, który mógłby właśnie wymagać takiego faceliftingo unowocześnienia, żeby dać vibe gry roku 26. Przyznam się szczerze, myślałem o tym, to nie jest tak, że ja tu teraz wam mówię i się zastanawiam. Myślałem o tym z dobre pół godziny. Przejrzałem moją bibliotekę gier na PlayStation od najstarszych, jakie mam, a mam tam stare gry. Zrobiłem sobie taki przelot przez najlepsze gry na Metacriticsie, niezależnie od lat, nie znalazłem takiej gry.
1: Nic?
0: Żadnej. Naprawdę żadnej. I ja, to według mnie, to może być wyjątek potwierdzający reguły. Nie wiem, że jest dziwne, ale wydaje mi się, że to jest po prostu biały kruk w historii gier komputerowych. Znaczy jest jedna taka gra, z którą można by było to zrobić, ale jak ja to powiem,
1: mów.
0: Będą przychodziły listy do redakcji, że jest skandal. Jesteś gotowy?
1: Słucham.
0: Jedyna. Gotowy? Wiedźmin 3.
1: Okej, nie spodziewałem się w ogóle tego.
0: Ja wiem, bo myślisz sobie, że Wiedźmin 3 nadal jest grywalną grą. A według mnie Wiedźmin 3 zasługuje na to, żeby zrobić z nim właśnie to. Czyli delikatnie go podrasować do roku 26.
1: Ale co byśmy tam podrasowywali?
0: O, już ci mówię. Bardzo cię proszę.
1: Słucham.
0: Delikatnie usprawnić system walki, żeby on był mniej kwadratowy. I uwaga, kontrowersja. Dodać do Wiedźmina 3 możliwość, uwaga, kontrowersja, skakania, wspinania się.
1: No dobra, da się wspinać.
0: Tak? Da się w Wiedźminie 3 skoczyć i wspiąć? No proszę, zapraszam do dyskusji.
1: Jest trochę ciężej. Nie no, wiesz, grając jeszcze... śmieszna sytuacja, bo ja ostatnio Wiedźmina sobie odpaliłem jakiś czas temu.

0: tak z jakiegoś przypadku i tam skończyłem, gdzie skończyłem, w Toussaint, w Krew i Wino, gdzie tam się zapędziliśmy. I normalnie tam na przykład się wspinałem. Wiem, że to nie jest takie wspinanie w 26 roku.
1: A, widzisz.
0: Ja wiem, ale po co?
1: Żeby było to przyjemniejsze.
0: No ale z drugiej strony...
1: No.
0: Ja...
1: Właśnie po to. No. Właśnie po to, żebyś za... Ja nie mówię, że teraz, nie? Ale żebyś za 10 lat mógł wziąć kolejne pokolenie, dać im tę grę i żeby oni się bawili w niej tak samo dobrze, jak ty się bawiłeś. Według mnie na tym powinny polegać remastery. Żeby je dostosowywać do czasów, a niekoniecznie jakby na siłę zostawiać je w tym... Bo to, co powiedziałeś, możesz sobie odpalić oryginalnego Wiedźmina 3. Nikt ci nie broni.
0: No tak.
1: Ale gdybyś miał wersję dostosowaną do roku 26, która byłaby trochę przyjemniejsza, trochę może bardziej taka w walce jeszcze bardziej...
0: Dynamiczniejsza może taka, jakaś taka...
1: No, właśnie... On ma niby zachowany taką, tą, wiesz, no bazę między RPG-owością a grą akcji, nie? No ale on, czy nie mogłaby być trochę taka jeszcze bardziej?
0: Może i by mogło.
1: Cozy i fajne? Nie można było tam jakichś mechanik dodatkowych dodać do tej walki?
0: Nie, no myślę, że taki temat wróci na pewno za kilka lat, no.
1: No wróci, na pewno, nie?
0: A no teraz...
1: No, ale nie, no poczekaj, no nie wróci. Nie wróci, ponieważ nie? Zaraz będziesz miał Wiedźmina 4.
0: No tak, i właśnie jak wyjdzie Wiedźmin 4, to wtedy ten temat może wrócić.
1: Myślę, że
0: czekaj, czy my czasem nie mamy dostać kolejnego dodatku do Wiedźmina 3?
1: Tak.
0: No właśnie.
1: No mamy, ale to będzie jakby dokładnie do tej samej gry.
0: No tak,
1: nie będzie...
0: Nie będzie nic zmienione, dokładnie.
1: No dlatego ja o tym mówię.
0: A ludzie i tak w to będą grać.
1: Oczywiście, że będą. Będą? Oczywiście, że będą. No tylko to, co powiedziałem, dla mnie to nie jest kwestia właśnie takiego poszukiwania... No właśnie, szukam gry, która byłaby mniej więcej tym samym, czym Black Flag był wtedy, kiedy wychodził, nie? W sensie właśnie takim swego rodzaju ewenementem w świecie gier komputerowych, oczywiście z gier typu AAA, bo jakby nie szukamy w indykach, to też nie rzucajcie się tu na nas, nie? Że zapomnieliście tam o czymś.
0: No dobra, mi przyszły jakieś takie dwie gry do głowy.
1: No skonfrontujmy to.
0: Ja bym chciał zobaczyć remastery na przykład Stalkerów starych. Bardzo bym chciał.
1: Okej, no.
0: Bo jestem, w sensie, no, można znowu powiedzieć, no dobra, no ale wyszła nowa gra i w sumie jakiś czas temu już oczywiście, to też recenzowaliśmy, ale po co w sumie? No ale wtedy sobie tak, znaczy nie mam jakiegoś argumentu, dlaczego miałby być remaster, tylko tak naprawdę tylko dlatego, że jakoś fajne to było i chciałbym to zobaczyć, tak jak właśnie mówisz, w takim odświeżeniu, w takich nowych ubraniach i pokazać to, żeby osoby, które potencjalnie chciałyby w to zagrać, ale sobie zobaczą taką starą grę, takiego starego Stalkera, będą miały problem. No ja też jak sobie czasami odpalam jakieś gry i sobie też już jakiś czas temu odpaliłem starego Stalkera, no to też było mi ciężko. Zobaczyłem to, przypomniałem sobie i mówię, kurczę, no. Ciężko w to grać, tak?
1: No tak, no, dlatego mówię, że to jest dosyć dziwna, no taki, wiesz, no dziwna kwestia, no, bo ja nadal nie porzucam mojej rozkminy odnośnie tego, że po co nam to. No nie wiem, no chciałbyś, nie wiem, no pomyśl o remasterze GTA 4. No przecież to by nie zadziałało.
0: No nie wiem po co.
1: Bez szans.
0: No to bez szans.
1: Nie ma w ogóle opcji, żeby to się udało. Wracając i podsumowując. Jeśli nie graliście w Assassin's Creed Black Flaga, to uważam, że warto po niego sięgnąć. Bo to jest naprawdę dobra gra. Czy jest wybitna? Nie. Ale naprawdę da się w niej dobrze bawić. I uwaga, da się dobrze bawić w grze, która wzoruje na czymś, co zostało wydane 13 lat temu. I uważam, że to jest, zamyka dyskusję względem remasterów. Tak je się powinno robić. Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

Idę ulicami, gapiąc się na panny chorze. Czarne płaszcze, czarne rury, no i czarne rosze. Rozbity iPhone 6, choć zarabia marne grosze. Nie pytam skąd ma hajsy, jeśli chcę tańczyć, to bardzo

tym pokoleniu, na umowie zleceniu, nie gada się o przyszłości i ZUS-ie, ubezpieczeniu. Ci ludzie nie chcą gadać o wpłatach na lokatach, premium i polityce. Tych pozycji raczej nie ma.

0: prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki, wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
1: Yeah.

Szedłem tam, gdzie by nie doszedł żaden zwykły ziomek. To nie jest mój ego trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kminią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie to, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje. Żłopie kawę, aż mi prawie serce staje. Się zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, ni chuj.

tym, jak można odlecieć. Nieraz odleciałem i obrazy powracają do mnie zawsze, gdy zapalę. Kiedy byłem sam, krzycząc biłem głową ścianę, głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany i to

0: Zapraszamy na pierwszy festiwal piwa bezalkoholowego.
1: Wśród drzew, obok Placu Bankowego, w Ogrodzie Błękitnym przy Saskim Ogrodzie, gdzie zapomnisz natychmiast o pragnieniu, głodzie i w gry zagrasz, film obejrzysz, posłuchasz muzyki, spróbujesz nowych stylów lub może klasyki. Festiwal Wolno Wolno, 17-19 lipca. Wstęp wolny.
2: Reklama. Radio Campus.

Halo, halo, kampus, jesteście tam. Dobry wieczór, witam was bardzo serdecznie. Jan Sieńczewski przy mikrofonie. Rozpoczęliśmy biforologię. Rozpoczęliśmy ostatnią, przed krótką przerwą, ponieważ zaraz udaję się na wakacje, tak jak pewnie wielu, wielu z was już gdzieś wypłynęło. Rozpoczęliśmy z dużą dawką energii. To pianko, ten wokal, to w ogóle jest coś w stylu takiej definicji muzyki house'owej. KPD, producent z Hiszpanii, z Madrytu, tak dokładniej, z numerem Keep the Soul. Ten numer jeszcze nie jest wydany, będzie wydany dopiero za 2 tygodnie w wytwórni In It Together, włoskiej wytwórni. Zresztą już lecimy dalej z muzyką Stacy Pullen, tym razem jesteśmy w Stanach, jesteśmy w Detroit, tak dokładnie. Numer nazywa się I Wanna Dance i jest to wydane w zeszłym tygodniu w DFTD, czyli jednej z wytwórni córek w stajni Defected. Lecimy, to jest biforologia. Podgłośnijcie sobie troszeczkę ten sprzęt, na którym słuchacie w tej chwili Radia Campus, tak jak ja to zrobiłem przed chwilą tutaj w studio, i pobawcie się, potupcie nogą, pobujajcie się. Do tego właśnie służy ta godzina spędzona tutaj ze mną. Lecimy z Stacy Pullen, I Wanna Dance.

Słuchacie Biforologii w Radio Campus. Matt Gillespie, tak nazywa się ten producent z UK. Numer nazywa się Deep and Low. Ten numer jest wydany w wytwórni Salted Music. Jest w ramach epki, która nazywa się Deeper Rhythms. Jest to taki troszeczkę, jak to się mówi, takie pstryknięcie okiem do nazwy wytwórni, która należy do tego producenta, która się nazywa Deep Rhythm. I pozostaniemy z nim tak naprawdę, bo już następny numer tam wybrzmiewa również od niego. Ta epka jest po prostu totalnie fenomenalna. Ona jest wydana częściowo dopiero. Ona będzie tak w pełni wydana ostatniego dnia lipca, 31 lipca, a na razie jest gdzieś tam w ograniczonej dostępności na Traxsursie. Już dzisiaj na waszych głośnikach tych rzeczy niewydanych, albo jeszcze niewydanych, albo tylko częściowo wydanych, jeszcze dla was kilka w rękawie na dzisiaj przygotowałem. Jak zobaczyłem od razu wytwórnię i artystę, to wiedziałem, oj, tutaj się szykuje coś bardzo, bardzo dobrego i ta trzynumerowa epka była po prostu absolutnie fenomenalna. Wiedziałem, że każdy z tych numerów mam ochotę zagrać. Ograniczyłem to do dwóch na dzisiaj, bo uznałem, że może od razu trzy pod rząd to będzie za dużo, ale pozostajemy w tej ciągłości, pozostajemy z tym samym artystą. Piszecie SMS-ki, bardzo mi miło. Pozdrawiam, fajnie was słychać, ale musimy uciekać dalej. Z kampusa się nie ucieka, kampusa można wziąć ze sobą, nawet na przykład na komórce po prostu, radiocampus.fm. Tam jest player, jest taki wielki trójkącik na stronie głównej, która się bardzo łatwo wyświetla na komórce. Pyk, trójkącik, play i poszło i leci. Elo Jasiu mówi Jaca, elo Jaca mówi Jasiu. W takim razie wszyscy drodzy słuchacze, którzy macie ochotę coś napisać, pozdrówki do mnie, do kogoś innego, piszcie 886-971-971. Bardzo będzie mi miło usłyszeć, co u was albo w waszym imieniu kogoś dalej pozdrowić. A my wracamy do muzyki. Tak jak zapowiedziałem, pozostajemy z tym samym artystą, z tą samą wytwórnią, czyli Matt Gillespie w wytwórni Salted Music. Zmieni nam się tylko nazwa utworu. Tym razem Take Me Home. Take Me Home, Matt Gillespie.

Słuchacie Biforologii w Radio Campus Heavy Colors z numerem Take Control. Tak jak w zasadzie w przypadku jednego z poprzednich numerów, tych dwóch poprzednich w zasadzie numerów od Matta Gillespie'a, ten sam uśmiech pojawił się na mojej twarzy. Jak widzę, że Heavy Colors coś wypuszcza, to jestem szczęśliwy. Zawsze wiem, że to będzie solidne. Ten numer mam dla Was przedpremierowo. On jest jeszcze nieopublikowany. Będzie dopiero za miesiąc, w drugiej połowie sierpnia będzie dostępny. Będzie to wypuszczone przez wytwórnię Safe Music, ale już dzisiaj na Waszych głośnikach ta genialna produkcja od tego hiszpańskiego producenta. I przenosimy się na drugą stronę oceanu już za sekundę, ale po drodze jeszcze pozdrowienia dla Cinka Velharego Kane'a. No słuchaj, Harry Kane gra dzisiaj, a nie jutro, tak jak ci, którzy są naprawdę najlepsi na świecie. Mam oczywiście na myśli Argentynę, tak bliską mojemu sercu i tak pięknie radzącą sobie dalej. Wiem, że jestem w zdecydowanej mniejszości na świecie w tej chwili, jeżeli chodzi o liczbę osób, które będą jutro kibicować Argentynie, ale u mnie się to oczywiście nie zmieni. Już teraz przelatujemy przez ocean, lecimy do Nowego Jorku. Nog, tak nazywa się ten producent z numerem Gift. To będzie wydane za 2 tygodnie w jego własnej wytwórni NVM Nog. Lecimy Biforologia na Waszych głośnikach do godziny 20. Podgłośnijcie i bawcie się razem z tymi dźwiękami.

Słuchacie Biforologii w Radiu Campus, Harvard Base i Fenech z numerem Tusi. Yo, no, jesteśmy w Meksyku, obydwaj producenci właśnie stamtąd pochodzą, a wydane jest to w wytwórni należącej do Juniora Sancheza, wytwórni Brobat Records. Doskonały numer i pozostaniemy w takim klimacie latyńsko-tech-house'owym, łacińsko tech house'owym, zwał jak zwał. Mateusz pisze ze Szwajcarii. Długo mnie tu nie było, więc tym bardziej się cieszę, że Biforologia jak zawsze znakomita. Dzięki wielkie, Mateusz, miło, że logujesz się z powrotem. Cieszę się, że nadal jesteś. Siema, siema, stałe pozdro dla ciebie, słuchających, i dla małych DJ-ów. Pozdro i dla was, chłopaki. Bardzo miło, że się odzywacie, jak zawsze. Pozdrawiam z Podołowicza. Pozdro dla wszystkich, niezależnie od tego, skąd pozdrawiacie. Jest mi bardzo miło, tym bardziej jak spod Łowicza. A my wracamy do muzyki, jak słyszycie, pozostajemy w tym latin tech house'owym, zwał jak zwał, typie muzyki. Ordonez, tak nazywa się ten producent. On jest właścicielem wytwórni Muzikota, ale tym razem w innej wytwórni wydał ten numer, wytwórni należącej do Who, do tego doskonałego duetu, który też już nieraz tutaj się pojawiał w Biforologii. Ich wytwórnia nazywa się Who Plays, a ten numer nazywa się What Is Salsa. To było proste. Posłuchajcie tego przedpremierowo, bo wydane będzie dopiero za tydzień.

Słuchacie Biferologii w Radiu Campus Masino. Tak nazywa się ten włoski producent z Genui. Tak dokładnie, The Sound of Love. To jest ten numer, wytwórnia Snatch. I to mam dla was, na tych kilkanaście ostatnich minut dzisiejszej audycji. I z Włoch przenosimy się do Stanów. Ranger Trucco to jest człowiek, którego wam bardzo często tutaj prezentuję. Bardzo go lubię. Od razu też się pojawia na mojej twarzy uśmiech, jak widzę, że coś nowego od niego leci. Ranger Trucco, tym razem we współpracy z Nate'em Katzem i z Kylem Walkerem. Numer nazywa się The Bridge. Amerykańska produkcja. Ci dwaj ostatni panowie z Kalifornii. Ranger Trucco z Michigan. The Bridge, tak nazywa się numer, a wydany jest w wytwórni Homegrown. Biforologia na żywo jeszcze przez kilkanaście minut.

Słuchasz Biforologii w Radiu Campus.

Słuchacie Biferologii w Radiu Campus. Nausica i Luis Rodriguez, włoska współpraca. Nazywa się What You Say i był to przedostatni numer zagrany w dzisiejszej Biferologii. Luis Rodriguez to jest producent, który ostatnio już się pojawił nam tutaj w Biferologii. On jest znany między innymi z tego, że to jego autorstwa był soundtrack do Gomory. Proszę bardzo, nie wiem, czy oglądaliście ten serial, jak nie, to oczywiście polecam. Ten numer miałem dla was przedpremierowo, on będzie wydany dopiero w sierpniu, już dzisiaj na waszych głośnikach. I to był przedostatni, czyli już na waszych głośnikach słyszycie ostatni numer w dzisiejszej Biferologii. Ronnie Spiteri i tutaj przenosimy się z powrotem do UK, wytwórnia Realm, czyli wytwórnia należąca do Gorgon City. Numer nazywa się Superstitious. Czy wy jesteście troszeczkę zabobonni? Ja troszeczkę, chyba każdy troszeczkę jest. Słuchajcie, to jest ostatnia Biferologia przed przerwą, na którą się udaję. Będę z powrotem tutaj w studio 15 sierpnia. Do tego czasu mnie nie ma. Być może uda mi się wam wrzucić któregoś dnia na którąś tych sobót jakieś fajne numerki, które zdążę w tym czasie wydigować. Jak nie, to nie obraźcie się na mnie, ale nie sądzę, żebyście mieli taki zamiar. Korzystajcie z tego przepięknego lata. Ja się ulatniam na drugą stronę oceanu. I potem wracam przez Włochy i do studia 15 sierpnia, a do tego czasu macie wszystkie poprzednie audycje na Mixcloudzie, jakby czegoś wam brakowało. Widzimy się na mieście lub słyszymy się za parę tygodni. Czołem!

słowa. Myśmy ze święconym przyszli, a dziadek stoi jak kiedyś żołnierze rzymscy. A że byłem raczej wścibski, to się go potem pytam, o czym się na warcie myśli.

i w tańcu się nie p***, bo karierę mam wielką jak z Colim. Przekupił Tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład i załatwił mi taniec z gwiazdami, tak to wszystko prawda.

0: No widzisz, tak jest urządzony świat, że czas ucieka na zbyt chyżo. Cios ukryje zawód, uśmiech albo krzyk, choć każdy jest kowalem swojego losu.
1: Życie
0: jak alkohol wchodzi w grę.

kje si? Etjuda sentimentalna, človeku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne, ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli, słyszałeś kilku aplauz. O tym, że udu, że kolor szok i że na ircu daklam. O tym, że nikt nie nucił starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie dziś.

mi bracie, powiedz mi siostro, powiedz mi co tam rzucone na tapet, jaki tam crossword, a jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko, daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz, dystans? Proszę cię mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino, Erdel, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać, ale ją gwiazd pójdziemy, że tak wezmę z Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwsze wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz pominy takoż. I bez wytycznych wejść na cały ten post.

might have been

muzyka elektroniczna z największą dawką funku. W każdą sobotę o 22 w Radiu Campus. Zaprasza IOM.

0: muzyczna z największą dawką funku. W każdą sobotę o 22 w Radiu Campus. Zaprasza Ajo.
1: Akademickie Radio Campus 90.

0: Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
1: You locked into the sounds. One 108.9.

0: you should have had a throw a party.
1: Well, it's all over.

Yeah. Check this shit out.